0: LRT klasika.
1: Santara. Laida Lenkų kalba.
2: Audycja w języku polskim. Przed mikrofonem Renata Dunajewska. Witam słuchaczy na antenie programu LRT Klasyka i zapraszam na półgodzinne spotkanie radiowe, w toku którego opowiemy o wystawie eksponowanej w Muzeum Wilna, opowiadającej o cmentarzu na Rosie. Cmentarz jest na niej ukazany w nietradycyjny sposób poprzez pryzmat natury. Mowa będzie także o Fani Lewando, kobiecie, która przed wojną w Wilnie nauczyła jeść zdrowiej. A zaczynamy nasz program od aktualności z kraju. Lider świtu Niemna Remigius Žemaitaitis potwierdził w radiu LRT, że dziś rano organy ścigania przeprowadzały przez

0: Понад два тигодні по тим, як край спустошила потужна бужа, около 1000 відбірців надаль нема пронду, поінформувала представителька спілки ЕСО Раса Йоткені. Підкреслила, що по бужі достави енергії електричної зостали юж привручені для 99,8% клієнтів. Позостали найтрудніші етапи, понівеж всюди повалені сон слупи. Проблем позостає тен сам. На єдним відтінку позостає єдин люб двох клієнтів, повідяла представителька ЕСО. Подкреслила, що обецнє працює понад 300 екіп. В понеділок ЕСО отримало юж понад 5000 внесків о рекомпенсатен за безпосередні страти, понесені през мішканців виніку бужи, ктора спустошила край. В понеділок ЕСО виплачило юж 91 отшкодовань, головне за зепсути продукти споживче, а середня квота виносі 56 евро. По бужі з 22 серпня достави енергії електричної зостали заклучені для понад 268 тисяч відбірців. Rząd udał się do Klaipedy na pierwszą wizytę wyjazdową. Celem wizyty jest zapoznanie się z aktualnymi problemami regionu nadmorskiego oraz umożliwienie ministrom lepszego poznania sytuacji w regionie klaipedzkim. Podczas dwudniowej wizyty rząd zatwierdzi infrastrukturę portu w Klaipedzie oraz terminalu skroplonego gazu ziemnego, a także zapozna się z najbliższymi planami rozwoju. Jeszcze przed objęciem stanowiska szefa rządu Mindaug Sinkevičius zapowiedział, że poświęci szczególną uwagę regionom. W północnej części Litwy odbędą się dziś wcześniej zaplanowane ćwiczenia myśliwców NATO. Są one również przewidziane na czwartek i piątek. Litewskie siły powietrzne zapewniają, że mieszkańcy nie powinni się z tego powodu niepokoić. W Szawlach obecnie stacjonuje 200 włoskich żołnierzy wraz z 4 myśliwcami. Przedstawiciele i specjaliści sektora rolnego rozpoczęli ustalanie, jakie jest pochodzenie zboża spożywczego i paszowego transportowanego tranzytem z Rosji i Białorusi przez port w Klaipedzie. Celem jest ustalenie, czy w rzeczywistości nie jest to zboże ukraińskie. Jak powiedział przewodniczący Litewskiego Stowarzyszenia Producentów Zbóż Audrius Vanagas, nawet tona rosyjskiego zboża przewożonego przez litewski port jest niezgodna z naszymi wartościami, natomiast większe ilości rosyjskiego zboża wpływają na możliwości litewskich rolników w zakresie sprzedaży wyprodukowanych przez nich plonów. Na wniosek ministra rolnictwa Państwowa Służba Żywności i Weterynarii pobrała próbki zboża transportowanego tranzytem z Rosji i Białorusi, aby ustalić jego pochodzenia. Badania zostaną przeprowadzone w laboratoriach w Niemczech i Francji. Organizacje pozarządowe organizują dyskusję, aby zachęcić polityków do podjęcia konkretnych decyzji w sprawie pomocy osobom z ciężką i złożoną niepełnosprawnością, zapewniając im gwarantowane przez państwo usługi odpowiadające ich indywidualnym potrzebom. Kilka organizacji twierdzi, że państwo do tej pory nie stworzyło systemu zapewniającego niezbędną pomoc. Ich zdaniem wraz ze starzeniem się rodziców coraz więcej osób z ciężką niepełnosprawnością może pozostać bez potrzebnego wsparcia. A problem dotyczy nie tylko usług społecznych, lecz także ubóstwa. Z okazji 512 rocznicy zwycięstwa w bitwie pod Orszą, Wojsko Litewskie organizuje symboliczną paradę triumfalną upamiętniającą bitwę pod Orszą, która przejdzie od Ostrej Bramy do Pałacu Wielkich Książąt Litewskich. Jak powiedział przedstawiciel Wojska Litewskiego Karolis Zikaras, później na Placu Katedralnym zostanie odtworzony przebieg bitwy, a żołnierze Kompanii Honorowej wywieszą nad Pałacem Wielkich Książąt Litewskich historyczną flagę Litwy. Podczas bitwy pod Orszą Wielkie Księstwo Litewskie i jego sojusznicy rozgromili Wielkie Księstwo Moskiewskie, które najechało terytorium Wielkiego Księstwa Litewskiego. W Muzeum Wilna eksponowana jest wystawa o cmentarzu na Rossie. Cmentarz jest ukazany w nietradycyjny sposób, bo przez pryzmat natury. Rozmawiam na ten temat z Dariuszem Żybortem, prezesem Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą.
1: W Muzeum Miasta Wilna otwarto wystawę poświęconą cmentarzowi Rossa. Wystawa się nazywa Żywa Rossa. Komitet Opieki nad Starą Rossą jest partnerem tej wystawy, więc jak w ogóle układała się koncepcja tej wystawy?
2: Właściwie komitet był zaproszony do wzięcia udziału właśnie w tej wystawie jeszcze jesienią ubiegłego roku i pierwszy już później, jak my złożyliśmy wniosek i powiedzmy, jakby muzeum otrzymał tego granta, mieliśmy takie spotkanie organizacyjne i tak ogólnie ta cała koncepcja, jak to miała być wyglądać wystawa, byłem tak trochę na początku ta,

0: zaskoczony, może, no ja trochę, może trochę szokowany, bo powiedzmy, bo młodzież trochę inaczej tutaj wie, oni tutaj i o roślinach, o przyrodzie, i o ptakach, i tak wie pani Widygienkienie, oczywiście ona tak bardziej, tak jak my, ze strony historycznej była bardziej za tym cmentarzem, ja widziałam na jej twarzy, że też ona taka inaczej tak widziała tą wystawę chyba, ale później tak sobie tak pomyślałem po dyskusji, że być może, trzeba inaczej spojrzeć właśnie na ten cmentarz, być może my patrzymy bardzo już powiedzmy w takich rygorystycznych ramkach, że my dbamy o pomniki, o architekturę, o tych ludzi, o historię, właśnie o życiorysy tych ludzi, żeby po prostu staramy się jak najwięcej uzyskać materiału o Rosie, jakieś wydajemy książki, publikacje historyczne, bardziej związane właśnie z cmentarzem, z osobami pochowanymi na cmentarzu, ale właśnie pomyślałem być może, że no, teraz te inne pokolenie, oni może widzą, jakoś inaczej spostrzegają ten cmentarz. I być może no, jakby tak po tych takich dyskusjach, bo naprawdę była taka dość taka długa dyskusja i długo to rozmawialiśmy i tak doszliśmy do wniosku, że być może niech będzie to takie trochę inne te spojrzenie na cmentarz. W sumie jak zobaczyłem tą wystawę, myślę, że chyba nawet udało się to zrobić, bo na przykład, jeżeli tam powiedzmy ten i śpiew ptaków, i roślinność. Byłem na cmentarzu na Brooklynie w Nowym Jorku, no to tam w ogóle, tam my mamy i stawy, i papugi latają, także wie, to tam faktycznie park jest i tam jedzie się samochodem normalnie, ogromne przestrzenie. Dlatego myślę, że można widzieć Rosę i z tej strony spostrzegać. Ale z drugiej strony też na przykład jeżeli ludzie, którzy przyjdą na wystawę, bo większość po prostu no, Litwinów, szczególnie Wilnianie tutaj, oni wiedzą cmentarz, Rosa, ale większość osób, którzy po prostu nie są z Wilna, tylko gdzieś z Litwy, oni słyszeli o tym cmentarzu, szczególnie było głośno podczas pochówku powstańców styczniowych. Oczywiście wiedzą, że pochowany jest Basanavičius, ale powiedzmy, oni wtedy może też pójdą na tą wystawę i myślą, może trzeba pójść zobaczyć ten cmentarz, jak wygląda inaczej, po prostu jak już w rzeczywistości wygląda. I ja myślę, że to też pewnego rodzaju też promocja cmentarza i myślę, że w ogóle dobrze, że coś takiego miało miejsce, bo to jest jubileusz 225 lat. Dobrze, że miasto Wilno no jakby też pamięta o tym cmentarzu, chociaż my no, staramy się, samorząd miasta Wilna, ono żeby zawsze jest głośno, my staramy się przypominać ciągle każdego roku i zapraszamy też na wydarzenie, jakie organizujemy na Rosie. W sumie bardzo dobry projekt i właśnie to spojrzenie nieco w odmienny sposób, też warto spojrzeć na Rosę z innej perspektywy.
1: W gablotach leżą księgi cmentarne, gdzie właśnie możemy znaleźć wpis o pierwszym pochówku na tym cmentarzu, czyli były wzgórza i pierwsza pochowana osoba, czyli już można zobaczyć, że 1801 rok, pierwszy grób.
0: To znaczy w ogóle pierwszym grobem był pochowany właśnie burmistrz miasta Wilna Müller i wtedy też ludzie tak powiedzmy jakby tak może jak i teraz gdzieś tam jak powstają jakieś nowe cmentarze, to tak ludzie chcą być chowani na tych starych cmentarzach, bo tam mają jakieś rodziny, są przyzwyczajeni, a jak powstaje jakiś nowy cmentarz, to tak wszyscy tak ostrożnie, bo to te pierwsze pochówki. No myślę, że to nieprzypadkowo był pochowany burmistrz miasta Wilna, tylko żeby jakby tak, żeby ten cmentarz no po prostu tak wypromować, żeby on się rozwijał. No i Rosa, wiemy, że Rosa, no to przede wszystkim cmentarz, gdzie pochowane są znane osobistości. Później już faktycznie na Rosie, szczególnie tutaj na Starej Rosie, były chowane przede wszystkim grzebane osoby po prostu zasłużone dla miasta Wilna. To był taki cmentarz bardziej dla elity, a już tam gdzieś tam w dalszych tych kwartalach, czy już później na tej Nowej Rosie, to już była bardziej no taka
1: mieszkańcy,
0: zwykli mieszkańcy Wilna byli chowani.
1: Na wystawie też są bardzo piękne ogrodzenia cmentarne, rzeźbione, słupy z betonu, z jakichś innych może materiałów budowlanych, takie resztki części chyba z tych zniszczonych już zupełnie pomników.
0: Tak, to właściwie, bo rozmawialiśmy o tej wystawie, to też po prostu powiedzieliśmy, że wszystkie rzeczy, wszystkie skrzyże, części, jakieś ogrodzenia, łańcuchy, że były po prostu przeniesione z kaplicy po pochówku powstańców styczniowych do kaplicy na cmentarz Bernardyński. I wszystkie te rzeczy, które są tam w tej kaplicy na cmentarzu Bernardyńskim zostały zinwentaryzowane. інвентаризації припровадив Сполучений комітет опіки над старого ДОСу. Над інвентаризацією чував Дар'юш Лівіцький. Он то все прецизивно списав. Вислали ми цілому лісту до самоуправного міста Вільне, і на пендрайві маємо теж там лісту тих всіх речей. І вислали ми навіть самоуправному, що часом, якщо при реновації пам'ятника будемо потребувати якісь там, наприклад, кшижі чи якогось ланцюга, який відповідає, власне, то будемо то могли просто взяти за згодом самоуправу і використати до реновації якогось пам'ятника. Для того те речі просто вони са взяті стамтон, воно на виставі якийсь час, а пізніше зостануть експозиційно. Там теж є огородження, частина огородження від пам'ятника при Чорному Анілі, бо зостало одновлене і частина сегменту старого огородження зостало зоставлено, щоб люди бачили, як то вигляда, а рештки власне того огородження, які зостали, зостали просто привезені до капліці.
1: Зараз ж ніхто не робить таких огородень, бо люди може навіть не стати, бо то, очевидно, дуже прецизійна жмудна праця, ну і коштовна. А кедись то було таке традиційне, власне, пікне жизьбьоне, викуване в железі.
0: То значить, тих огородень на цвинтажу на Росі, на цвинтажу Бернадинських, на інших хвилинських цвинтажах було овіля вінці, тільки вже в часах совєтських попросту те огородження було просто масово витінане і вивожене як метал попросту. Так що то просто багато дуже огородень згинело. І, наприклад, зараз перед двома лати одновляли ми пам'ятник зі Środku Міністерства культури во співпраці з Фундацією «Помоць полякам на Всході» Жилівни. І при тим пам'ятнику зостало теж знайдені фрагменти огородження, і в тим року отримався теж фінансування, і буде власне те огородження відтворене, бо відтворили ми пам'ятник, бо там фактично була руїна смітника, а в тим року теж пані консерватор Кароліна Талич під надзором литовського консерватора пана Кастутіса Наткунаса відтворює те огородження.
1: Оглядаючи цю виставу, мислю, що хіба треба посвятити якусь годину, півтори, щоб прийти через те всі сали і почути читати тексти, які там зостали заміщені, які, власне, оповідають о всім.
0: Було на відкритті вистави, так побіжно приїжджали ті тексти. Відомо, що я знам цвинтаж на Росі, знам історію, для мене є просто латвіше зорієнтувати. Особа, яка не багато зна Росі, то, напевно, треба кілька годин, щоб якби так вникнути в тому, власне, в історію, все одно справи, і мислю, що там, напевно, більше часу треба посвятити. Чеше факт, що, бо те, що розмовляємо, вистава є в язику літовській і ангельським, але є аудіобук в язику польським, і мені видає, що в білоруським. І теж акцентували, що мусить бути в язику польським, бо вже, напевно, хотіли прийти вичежки з Польщі, то відомо, що молоді, що, очевидно, вони хентні вміють користуватися язика ангельського, але старше покоління то не забагато, і для того то теж багато добре, що організатори услышали нашу опінію, і є цей аудіобук в язику польським. На отварчу ще не було мапок в язику польським, але розмовляла з панією директором, мовила, що те мапки вже будуть додрукувані, і вже будуть теж мапки в язику польським.
1: Ну і, власне, та вистава Бендісі складала з двох частин. Перша частина теоретична в музеї міста Вільна, друга частина практична на самому цвинтажі, бо та мапка Бенді служила хіба як обшиводник.
0: Так, власне, там вибрано є невіле, там є там хіба з 20 таких пунктів, але таких важніших. Зазвичай, як приводниці литовці йдуть на Росе, оповзають литовські вичечки, то так зауважили, що вони єднак показують то, що більш актуальне може є для литвінів. Наші приводниці, ну, мовимо, більш актуальне, як приїжджає група з Польщі, то мовимо інакше, більш показують, повізьмо, те польські гроби. Як є якась група тут з Вільна, то є так вилучено і польсько, і литовсько. І мислю, що понекунд удалося, просто, що так поділена є інформація, власне, і о поляках, і о литвінах, і о білорусинах, що зостала так більш жительне приказана. Також, очевидно, завжди, якщо хтось там буде ще шукав, може там ще чогось там допачити, може якісь нещислості, чи може треба було виміняти того, чи треба було виміняти іншу особу, але хотіли багато дуже осіб виміняти, але просто ходжу о те, що та вистава, ну теж поміщення є обмежене, і просто теж, ну, ілюсь того місця є обмежене, для того всього, ну, то було на засаді такій, що треба було хтось скреслити, чогось зрезигнувати, щоб просто, щоб воно якось представити ту цілу інформацію, як ten cały co było zaplanowane.
1: Każdy na swój sposób odbierze tą wystawę, która się nazywa Żywa Rosa, ale najważniejsze jest to, że przynajmniej do końca roku o Rosie będzie głośno.
0: Ja myślę, że tak, że praktycznie w Wilnie są dwa miejsca. szczególnie, no, ale myślę, to aktualne nie tylko dla Polaków i Litwinów, ale po prostu Ostra Brama i cmentarz na Rosie, bo faktycznie każdy turysta, który przyjeżdża, szczególnie turysta, który przyjeżdża z Polski, ale niekoniecznie z Polski, to z całego świata odwiedzają Ostrą Bramę, a szczególnie grupy z Polski, to też odwiedzają cmentarz na Rosie.
1: No i dyrektorka Muzeum Wilna zapewniła, że będzie jeszcze też sporo takich zajęć edukacyjnych, wycieczek już na cmentarzu, spotkań tematycznych.
0: Tak, rozmawialiśmy o tym i tutaj jeszcze właśnie będziemy też rozmawiać, że na pewno i Społeczny Komitet będzie coś przedstawiał, że takie spotkania będziemy łączyć te właśnie z wystawą w muzeum i właśnie na cmentarzu na Rosie, ale też może będą jakieś takie spotkanie tematyczne, prezentacje książki, czy tam jeszcze powiedzmy o coś, prezentacja komitetu, gdzie można będzie przyjść po prostu, że ludzie będą mogli usłyszeć, że właśnie, że coś takiego w ogóle istnieje, czy co my robimy, jak robimy. I bo czasem ludzie przychodzą na 1 listopada i kiedy jest mnóstwo zapalonych zniczy, oni na przykład fajnie, pięknie, ale oni nie wiedzą nawet, kto zapala te znicze.
1: I jak to w ogóle wszystko się odbywa, jak ta praca?
0: Tak, bo to jest przecież jest cała akcja, co trzeba zebrać znicze, trzeba dowieźć, trzeba...
1: To kilkumiesięczna w ogóle akcja.
0: Tak, to jest, potem trzeba pozbierać, także to wygląda pięknie, ale to jest dużo pracy i to jest cała masa ludzi robi i najważniejsze, że to ludzie robią no tak
1: społecznie.
0: Nie dzwonimy, nie prosimy, nie zachęcamy, tylko że to już po prostu tak stało się taką tradycją.
1: No i ta tradycja będzie kontynuowana na pewno.
0: No ja też tak myślę.
1: O wystawie Żywa Rosa, która jest eksponowana w Muzeum Miasta Wilna, rozmawiałam z Dariuszem Żybortem, prezesem Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rosą. A teraz porozmawiamy o smakach, które pokochała wileńska śmietanka towarzyska i lokalna bohema. Mowa jest o kuchni żydowskiej, tworzonej przez Fanią Lewando w przedwojennym Wilnie. Fania Lewando przed wojną prowadziła w Wilnie popularną restaurację, serwującą wybrednym gościom wegetariańskie specjały kuchni Żydów aszkenazyjskich. Łączyła nieoczywiste smaki, gotowała zdrowo, mając świadomość, że tylko bezmięsna dieta i odpowiednia dawka witamin mogą zapewnić dobre samopoczucie. Rozmawiam z Magdaleną Maśla, kulturoznawczynią, kuratorką, która tworzy i realizuje projekty związane z żydowską kulturą kulinarną. Bada historię jedzenia, jego migrację, zmieniające się tradycje i ich odzwierciedlenie w praktykach codziennych, a także związki kuchni żydowskiej z kuchniami lokalnymi. Dzisiaj będziemy rozmawiali o kuchni Fani Lewando. Mieszkała tutaj w Wilnie przed II wojną światową, no i zasłynęła jako autorka książek, autorka dań, właścicielka stolówki, restauracji, więc kim ona była tutaj?
2: Ja myślę, że Fania Lewando była przede wszystkim niesamowitą kobietą, bardzo sprawną bizneswoman, która też bardzo odważnie realizowała swoje plany i swoje marzenia. W Wilnie prowadziła przy ulicy Niemieckiej 14, po tej stronie, która dzisiaj jest zmieniona, ona została zniszczona podczas II wojny światowej, jadłodajnie. To były tak zwane, taka mniejsza gastronomia, czyli nie duża restauracja, tylko mniejsza właśnie, mniejsze miejsce, jadłodanie, ale to, co było pionierskiego w tym miejscu, to, że to było miejsce wegetariańskie. Tam serwowano tylko dania wegetariańskie i Fania Lewando też, idąc za duchem czasu, za odkryciami witamin w 1912 roku, zachęcała wszystkich mieszkańców Wilna i Żydów, ale też nie Żydów, do tego, żeby odżywiać się zdrowo, żeby jak najwięcej jeść warzyw i owoców, czyli właśnie tych produktów, które zawierają witaminy. I też wydała książkę, która zawierała 400 przepisów wyłącznie z warzyw i owoców. I wydała ją zarówno w języku jidysz, i w języku polskim.
1: Dania wegetariańskie, kuchnia wegetariańska, ona była na stolach raczej rodzin niezamożnych, bo nie wszystkich było stać na koszerne mięso. I ona właśnie próbowała promować tą kuchnię, udowodnić, że ona jest zdrowa, sytna i smaczna, ale też luksusowa.
2: Tak. Niektórzy mówią, że ten rozwój wegetarianizmu, taki dość intensywny na przełomie XIX-XX wieku, na początku XX wieku, był też związany z tym, że mięso nie było tak dostępne, w związku z czym szukano możliwości jedzenia bez tak częstego użycia mięsa, a jednocześnie Fania, i to widzimy ze zdjęć, które się zachowały z jej restauracji, z tej jadłodajni, chciała, żeby to było miejsce eleganckie. Tam były stoliki przykryte białymi obrusami, była elegancka zastawa. Goście, którzy się zachowali na zdjęciach, których widzimy, to byli elegancko ubrane osoby, panowie w garniturach, były kelnerki elegancko ubrane. Więc to było bardzo eleganckie miejsce i wiemy też, ponieważ zachowały się zapisy z księgi gości, że tam bywała cała bohema ówczesnego Wilna. Są wpisy największych pisarzy żydowskich, jest wpis Marka Chagalla. Także to nie było takie miejsce jakieś niszowe, mało odwiedzane, tylko raczej bardzo słynne, bardzo chętnie odwiedzane. No o tym też świadczy sam adres, ulica Niemiecka, wiadomo, jedna z głównych ulic, była też pełna przed wojną restauracji, hoteli, to była elegancka ulica.
1: Proszono ją na statek, ona tam też prowadziła kuchnię na statku z do Nowego Jorku.
2: Tak, ona popłynęła w jeden rejs z Gdyni do Nowego Jorku i z powrotem na statku pasażerskim Batory, gdzie została poproszona być taką instruktorką kuchni koszernej, ponieważ część pasażerów, którzy podróżowali do Nowego Jorku, to są też czasy wielkich emigracji z Europy do Stanów Zjednoczonych, żeby właśnie poprowadziła żydowską kuchnię, koszerną kuchnię na tym statku pod nadzorem rabina, który tam jej towarzyszył. To też wiemy z zapisów, z wywiadów z panią Lewando, które prowadziły gazety wileńskie, żydowskie z tego czasu. I ona właśnie przez kilkanaście dni tego rejsu prowadziła tam kuchnię. Nie wiemy jaką, mamy nadzieję, że wegetariańską, że także
1: to,
2: tam, tak, na tym statku proponowała pasażerom swoją taką bardzo nowoczesną, bardzo pionierską i zdrową kuchnię, którą ona też reklamowała jako kuchnię urozmaiconą, czyli że to nie jest kuchnia nudna, to nie znaczy, że trzeba jeść same ziemniaki z cebulą. Sama książka 400 przepisów pokazuje, że naprawdę jest ogromna różnorodność, ogromny wybór bardzo różnych potraw, bardzo różnych sposobów przygotowania, przyrządzenia różnych dań tylko z warzyw i tylko z owoców.
1: Wydała książkę przed wojną. Czy oryginał książki się zachował? Czy jakieś dania, może jakieś odrębne tylko wycinki są?
2: Zachowała się książka w języku jidysz. Z tego, co wiem, na moją wiedzę, istnieje jeden egzemplarz kompletny w języku jidysz. On znajduje się w Warszawie, w Bibliotece Narodowej i jest jego skan dostępny na stronie polona.pl. Można cały skan, całą książkę obejrzeć. To jest już w wolnym dostępie, można z tego korzystać. I też wiemy, 2 lata temu udało mi się odkryć, że istniała też książka w języku polskim, stąd wiemy, że Fania w 1938 roku wydała książkę w języku jidysz i w języku polskim, drugą taką samą, prawie taką samą, co wtedy oznaczało, że musiała pójść do 2 zupełnie różnych wydawców, jednego żydowskiego, innego polskiego. I wiemy też, że zachowały się przynajmniej 2 kopie w języku polskim. Obie są niepełne, ale są prawie kompletne. To znaczy, to nie są tylko urywki stron, tylko kilku stron brakuje. I dzięki temu też wiemy, że ta wersja polska i żydowska, jidysz, troszkę się od siebie różniły. Obie miały wstęp skierowany do gospodyń, ponieważ w tamtych czasach wyłącznie kobiety prowadziły kuchnie domowe. No i ten wstęp w języku jidysz skierowany był do gospodyń żydowskich. I tam było zawarte, że można prowadzić kuchnię koszerną i jednocześnie nowoczesną. Natomiast po polsku był skierowany do kobiet nieżydowskich i tam już nie było tego wstępu o koszerności, tylko po prostu o nowoczesności, o takim pójściu z duchem czasu i jednocześnie o zdrowym odżywianiu.
1: Też można polski wariant gdzieś znaleźć, poczytać?
2: Cały czas poszukujemy. Wiemy, że istnieje, natomiast cały czas nie ma go w takim dostępie, jak właśnie jest ta wersja w języku jidysz, która oczywiście jest trudniej dostępna ze względu na język. Natomiast cały czas staramy się pozyskać, ja też poszukuję tej książki, żeby właśnie móc zapoznać się z całą zawartością.
1: No właśnie, ona byłaby inna u Polaków niż u Żydów.
2: Ona byłaby inna. Amerykanie 10 lat temu przetłumaczyli tę książkę z języka jidysz na angielski. I tam według ich tłumaczenia Książka w spisie treści miała też przepisy na święto Pesach na przykład. Coś, czego w książce w wersji polskiej w ogóle nie ma. Ta książka w języku polskim w ogóle nie miała akcentów żydowskich. Także widać, że fajnie dopasowała, tylko tak mówię, że ona była dobrą bizneswoman, że dopasowała swoją książkę do różnych grup odbiorców, dając każdej z grup kobiet to, czego one potrzebowały, a niekoniecznie to samo.
1: Które dania jej zachowały się do dnia dzisiejszego?
2: U Fani jest dużo potraw, które znamy z domów rodzinnych. Ja też wiem, tutaj przez kilka dni rozmawiałam w Wilnie z kilkoma osobami i z jedną z pań Instytutu Polskiego w Wilnie rozmawiałyśmy o tym, że u niej w domu się robiło dokładnie takie same jajka faszerowane, jak właśnie robiła Fania Levando, więc widać, że te przepisy gdzieś przetrwały. Odkryliśmy też, że Fania przygotowała przepis na niby rybę. To jest przepis z kalafiora smażonego i to jest prawie identyczny przepis, który zaproponowała bardzo słynna polska blogerka weganka na właśnie niby rybę. Przypuszczam, że to nie jest tak, że się zachował przepis Fani u niej, natomiast Fania już miała te pomysły wręcz wegańskie na początku XX wieku i to, co teraz w kuchni wegańskiej jest czasami odkrywane, ona już dawno odkryła, wymyśliła, że są podobne smaki, podobne konsystencje i już proponowała te rozwiązania właśnie dla osób, którym na przykład brakowało smaku ryby i proponowała takie danie.
1: A jakie składniki były w jej kuchni, takie podstawowe?
2: Fania była żoną handlarza jajami. I to widać w książce. Książka to jest taki wegetarianizm trochę starego typu. Tam jest bardzo dużo jaj, dużo masła, dużo mąki. On jest na pewno, to jest taka wersja diety zdrowszej niż dieta oparta głównie na mięsie. Natomiast to nie jest ten wegetarianizm taki bardzo lekki, który znamy współcześnie. Więc to są takie trzy często pojawiające się składniki. A oprócz tego jej kuchnia była bardzo mocno oparta na produktach lokalnych, dostępnych. Ona bardzo chciała, żeby jej kuchnia była praktykowana, żeby faktycznie kobiety, które kupują jej książkę, te przepisy realizowały w domu, żeby te diety się zmieniały na diety wegetariańskie. Więc widzimy bardzo dużo składników, po prostu warzywa i owoce lokalne, marchewki, ziemniaki, cebula, jabłka, śliwki, gruszki.
1: Ludzie mogli to wyhodować w swoich ogródkach.
2: Tak.
1: I to było dostępne chyba dla każdego, to nie były drogie.
2: Tak, tak, to nie były produkty, które wymagały zamawiania. Wiadomo, że kiedyś nie było tak prosto zdobyć jakieś produkty zagraniczne. Tak, to są takie produkty, które naprawdę mógł każdy sobie pozwolić na nie.
1: Pani zajmuje się badaniem związków kuchni żydowskiej z kuchniami lokalnymi. W Wilnie u nas wszystko się przyplata, bo babcia moja robiła zawsze karpia faszerowanego. Mm-hmm. Później się okazało, że nauczyła ją Żydówka, która mieszkała w babci domu jakiś czas. A ja byłam pewna, że to jest takie nasze polskie danie. Mm-hmm. Czyli no, ta społeczność polsko-żydowska tutaj w Wilnie przyjaźniła się, mieszkali obok siebie i chyba ta kuchnia też właśnie takie ma poplątanie.
2: Tak, ja od bardzo dawna już uważam i też mówię, że jak się dobrze przyjrzymy naszym talerzom, zastanowimy się, skąd one się wzięły w naszych domach, to bardzo dużo możemy odkryć. I właśnie przykład tego faszerowanego karpia jest bardzo dobry. W polskich domach często on się pojawia na Wigilię jako karp po żydowsku. I to jest oczywiście taka interpretacja gefilte fish, czyli faszerowanej ryby, dania bardzo znanego żydowskiego, które się przygotowuje na szabat, czyli na każdy piątek. I właśnie w kuchni widać te przeplatanie się, takie zapożyczenia, widać, że prawdopodobnie ludzie mieszkali bardzo blisko siebie, kobiety się wymieniały przepisami. W kuchni polskiej na przykład jednym z takich przykładów najbardziej charakterystycznych jest schałka, czyli znowuż chleb szabatowy, który przed II wojną światową był wypiekany tylko w piątki, bo jego się spożywało tylko w piątek i w sobotę rano, tylko w piekarniach żydowskich. A obecnie chałkę w Polsce można kupić w każdym sklepie spożywczym.
3: O kuchni żydowskiej Fani Levando w przedwojennym Wilnie opowiadała Magdalena Maślak z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. I tyle na dziś. Dziękuję Państwu za uwagę i życzę miłego dnia. Renata Dunejewska, do usłyszenia.